łaska w moją lesę ozwę nasa wzducho mnie sje. Cierni les ten patrzy mnie, kto dom stupi ujnie. Co to widzia moje oczy, gdzie ci do lesa wkroczył. Mój kocurik ten was znajdzie, skryca przed nim wszty je marne. Nikto živý nezostane rád, čarujem, to je známe. Skatky spravím Snehuliaka z Janka, trojhlavého draka. Sferka bude skala tvrdá a z olinky zlatá hruda. Každý ju chce mať, pričarujem rád. Potom si vyčarujem svet. Svoj svet. Svet plný svoch, bez živej duše. Svet ticha, svet, ktorý mám ja rád a budem vládnuť sám. Ty si socha a ty mydlo, ty si kufor a ty vedro. Z lenky spravím hrable malé, späťka

dupi dup. Štyri babi, jeden zub. Štyri babi, jeden zub. Hop, dupi dupi dup. Štyri chlapi, jeden chlap. Štyri chlapi, jeden chlap. Hop, dupi dupi dup.